wieki za to w ciebie zbiera. Ze mną masz i ma kryjś. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.

lecz kisa to w ciebie zbiera. So mną masz i ma kryjś. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.